nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć. Ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do wysłuchania relacji ze sportowego zakończenia roku szkolnego. To odbyło się na boisku treningowym przy Szosie Chełmińskiej. Przy okazji podsumowano toruńską olimpiadę szkół. Pora porozmawiać z młodymi sportowcami. Zapytałem ich o ulubione dyscypliny, korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz o plany na wakacje, bo to przecież sportowe zakończenie roku szkolnego.
4: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
5: Lekkoatletyka.
6: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
7: Ja też na 600 raczej.
8: Ja gram w koszykówkę.
9: Też wolę biegać i na takie 300-200.
10: Chodzę, po prostu trenuję sobie super, tak na bieżąco, kiedy chcę.
11: No, piłka nożna.
12: No, ja też. No, trochę lekkoatletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
13: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
12: No tak, w Juventusie, Toruń. No, ja głównie na napastniku.
13: Ja też.
14: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
12: No, jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no, jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jakieś hobby albo pasję.
14: Jaki jest twój ulubiony sport?
15: Różne.
16: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie.
17: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
18: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
14: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
18: Krótkie i długie.
14: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
19: Bo jest zdrowie.
20: Chciałbym mieć dobrą formę
21: i też być silny.
14: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
22: Na plaży. Ja jeszcze nie wiem.
14: U was jakieś plany konkretne?
22: Ja wyjadę na 5 dni do dziadków. 5 dni wtedy mam od 6 do 8 chyba, od 8 do 18 chyba tam na do koniach i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do rowów na polską plażę.
23: Ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
24: Chyba pojadę do dziadków.
14: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
24: No tak, może być.
23: Trochę nie.
25: No trochę niezbyt fajnie. Ja chodzę na lekkoatletykę.
26: Bieganie.
25: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
27: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
28: Ja lubię biegać.
29: Ja lubię jeździć na rowerze.
30: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
31: To jest fajne.
32: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
33: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
34: Bo sport to frajda i zabawa.
35: Żeby trzymać kondycję.
36: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
37: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
38: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe.
0: i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
1: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
2: Jakaś frajda jest z tego, moim zdaniem też. Masz jakieś zainteresowanie w tym?
1: Hobby, fajnie, na przykład myślę takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
14: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
3: Z SP14.
14: Jaki sport lubicie najbardziej?
3: Lekkoatletyka.
4: Piłka nożna.
3: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
4: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło było napastnik.
3: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
14: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
3: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
4: Trzeba mieć fan, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
3: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
37: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport. Basen i bieganie, bo moja mama też biega. Bieganie i basen.
5: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
14: Co to jest siatkówka na mój sposób?
5: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
14: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
3: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle.
6: A jakieś takie plany wypoczynkowe?
3: No to tak, jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
4: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć, no i co tam, i odpoczywać się najbardziej. Wakacje.
3: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
14: Okej, okay, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
37: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
14: O nie, no to może ją pozdrów.
37: Jest przede mną. Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
14: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
37: No, moi plany to jest morze, dom, babcia, morze i szkoła.
7: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie morze, ten kuzyn, morze.
8: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
14: Później chętnie wrócisz do szkoły?
8: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
37: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci
9: na Mazury.
11: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
15: Ja jadę nad morze.
19: Ja jadę nad morzem. I do babci.
21: Obóz i półkolonie różne, fajne.
26: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
28: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje. Tak.
31: Wychodzenia ze znajomymi.
35: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
38: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
14: Życzę, żeby w wakacje nie zapomnieć o sporcie i aktywności i wręcz przeciwnie. Warto spędzić je na pełnych obrotach i nie zmarnować ani chwili. A jeśli mowa o wakacjach, to zmieniając temat, pomówmy o najważniejszym, czyli o bezpieczeństwie. O to możemy zadbać sami, ale pomagać będą nam także służby. O przygotowaniach do bezpiecznych wakacji 2026 rozmawiano na specjalnej naradzie w Urzędzie Wojewódzkim, które podsumowano briefingiem prasowym. Specjalnie dla Państwa skróciłem go, a ten skrót zaczniemy od pana Ireneusza Nitkiewicza, pełnomocnika wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
39: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, te wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo i podczas wypoczynku osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Omówiliśmy te działania, które będą realizowane w sezonie wakacyjnym dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ale też działania prewencyjne, które będą podejmowane, które są już podejmowane między innymi przez policję, Straż Pożarną, ale też Inspekcja Transportu Drogowego, Akcja Bezpieczny, Autokar. ale też w czasie wakacji kontrolujemy jakość obozów, kuratorium oświaty, zgłoszenia. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić, posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej, przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego, więc zawsze lepiej wcześniej sprawdzić, lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować.
0: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP od wielu lat organizuje obozy harcerskie na terenie i województwa, i całego kraju, ale także zagraniczne.
10: Komendant Chorągwi ZHP Beata Bardzińska.
0: W tym roku planujemy takich wypoczynków 75 dla około 5000 osób. Na terenie naszych ośrodków znajdujących się tutaj w województwie kujawsko-pomorskim wypoczywać będzie prawie 10 tysięcy osób z całego kraju i nie tylko. Szykujemy się również na przyszłoroczny Jamboree, gdzie skauci zagraniczni przyjeżdżają i odwiedzają nasze ośrodki, żeby zweryfikować, jak wygląda u nas funkcjonowanie, i w ten sposób zapraszamy ich też do udziału w przyszłym roku. Nasza kadra instruktorska jest przygotowywana do tego, żeby bezpiecznie tę akcję letnią przeprowadzić, żebyśmy nie musieli, tak jak pan wojewoda powiedział, sprawdzać tego, czy potrafią w praktyce. Natomiast zdarzają nam się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie obozów do innych miejsc. Dotąd zawsze szło to sprawnie, nigdy się na naszych obozach nic nie zadziało i mam nadzieję, że również ta akcja letnia będzie dla nas bezpieczna. Kadra instruktorska przygotowywana jest także do tego, aby w sposób odpowiedzialny przeprowadzać działania programowe dla naszych harcerzy, żeby też z tego powodu było to bezpieczne, nie tylko jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, ale także o całą organizację obozu.
12: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski. Organizujemy jak co roku kilkanaście wypoczynków w całym kraju.
10: Przewodnicząca zarządu okręgu ZHR Aneta Hoffman.
12: Nasi harcerze i harcerki wyruszają na tereny różnych województw, aby tam zorganizować puszczańskie obozy w lesie. To, na czym najbardziej nam zależy, to wykształcenie odpowiedzialnej kadry, która w bezpieczny sposób będzie prowadzić metodę harcerską podczas tych wypoczynków. Nasi uczestnicy korzystają z dobra natury i tego, co ich spotka w tych miejscach. Przy tym dbamy również o kontakt stały ze wszystkimi służbami, tak aby bezpiecznie mogli wypoczywać i harcować na tych wszystkich wypoczynkach.
13: Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już działania związane z kursami pierwszej pomocy.
10: Dyrektor wojewódzkiego PCK Tomasz Okoński.
13: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił między innymi z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy. Gdzie mamy się ewakuować? Gdzie mamy się schronić? Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze? Jak zadbać o swój dom? Jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo? Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować? Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada 250 w całym województwie i to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż. To są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
16: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim.
10: Mówi prezes zarządu kujawsko-pomorskiego WOPR-u Maciej Banachowski.
16: To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska. Na bieżąco cały czas patrolujemy te obszary wodne, informujemy o zagrożeniach nad wodą. Przede wszystkim stawiamy tutaj na prewencję, z uwagi na to, że cały czas ratownicy wyłapują te niebezpieczne kwestie związane z zapobieganiem utonięć. Przede wszystkim pamiętajmy, nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli pływamy, trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej. Pamiętajmy o kamizelkach, te kwestie na pewno uratują nam życie. Pamiętajmy również, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie jest i plaż, gdzie jest nadzór ratowników wodnych, bo tam będziemy bezpiecznie wypoczywać.
10: W województwie kujawsko-pomorskim w sezonie letnim działać będzie 39 kąpielisk. Na żadnym z nich ma nie zabraknąć ratowników wodnych. Pamiętajmy zatem o bezpieczeństwie i mimo upałów o chłodnej głowie.
1: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
10: Gustaw Nowak. To jedna z najważniejszych galerii sztuki w Polsce i chyba nie ma w tym stwierdzeniu grama przesady. Teraz w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu oglądać można międzynarodową wystawę skupiającą się na twórczości artystek pracujących z tekstem. Artystek kwestionujących tradycyjne podejście do języka i obierających własne ścieżki. Więcej o ekspozycji Słowo Ucieleśnione powiedziały mi osoby z nią związane. Jej kuratorki, a także Monika Drożyńska, znana jako Hafciara. Zapraszam do CSW.
6: Natalia Cieślak,
17: Marta Smolińska.
18: Kuratorki tejże wystawy. O jakiej wystawie mówimy? O jakiej ekspozycji? Co tutaj jest najważniejsze? Podejrzewam, że na to pytanie każdy sobie sam musi odpowiedzieć, ale jako kuratorki, jak sądzicie?
6: Tak, przygotowałyśmy wspólnie w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu wystawę zatytułowaną Słowo Ucieleśnione. I jak sam tytuł wskazuje, dwa obszary są dla nas szczególnie istotne, czyli słowo. W ogóle zastanawiamy się nad tym, jak współczesne artystki używają języka jako medium artystycznego i włączają to medium do swojej twórczości. I następuje tutaj też pewien aspekt ucieleśnienia, więc jakiejś relacji z ciałem, z cielesnością, rozumiane w bardzo różny sposób i w różnych obszarach. I przede wszystkim taką podstawą, jakąś taką ramą teoretyczną dla tej wystawy jest takie mniej tradycyjne rozumienie języka, nie jako takiego narzędzia związanego z prawdą, logiką, rozumem, absolutem, tylko rozumianego bardziej właśnie jako to medium związane z cielesnością, które pozwala na pewnego rodzaju ekspresję. Tutaj bardzo często artystki posługują się słowem czasami wyszeptanym, czasami wykrzyczanym, a więc tutaj ten ładunek emocjonalny też jest szczególnie istotny i też buduje przesłanie tych prac.
20: Prezentujemy twórczość 28 artystek bardzo różnych generacji i bardzo różnych narodowości, ponieważ mamy między innymi dwie Amerykanki, Aleksandrę Grant, Barbarę Kruger i Jenny Holzer. I mamy tutaj ikony w zasadzie takiej sztuki związanej z językiem, no bo prace Jenny Holzer to jest początek lat 80., to są zresztą też najwcześniejsze prace na wystawie. I to są dzieła, które jako jedne z pierwszych w ogóle podjęły problem feminizacji języka i jakby wskazania nam, że język pracuje w pewnego rodzaju systemach wypracowanych przez patriarchat i że potrzebujemy zmiany spojrzenia na ten język, ponieważ został on wykształcony w kulturze bardzo męskocentrycznej. Zresztą takim punktem negatywnym odniesienia jest też stwierdzenie Jacquesa Lacana, który mówił, że nie istnieje taki fenomen jak kobieta, ponieważ właśnie w języku nie została ona przewidziana. I takim tłem teoretycznym naszej wystawy jest też tekst z 75 roku francuskiej filozofki Helen Cixous, która mówiła w tekście Śmiech Meduzy, że kobieta powinna pisać sobą przez siebie i poprzez swoje ciało. No i właśnie myślimy, że te artystki, które tutaj zgromadziłyśmy, tak podchodzą do języka, przepuszczają je przez swoje ciało, przez swoje emocje. I tak jak mówiłam, mamy tak wielkie nazwiska jak Jenny Holzer, czy Barbara Kruger, czy Sylvie Fleury ze Szwajcarii, ale także młodsze polskie artystki i te wszelkie generacje pokazują nam tutaj, że ciągle ta walka o ucieleśnianie języka w zasadzie powinna trwać. Zresztą też to słychać w sferze publicznej, jak języka używamy, jak kobiety są często z tej sfery wykluczane.
18: Czyli fakt, że prezentowane są same prace stworzone przez kobiety, jest celowy. To nie jest przypadek. Pytam, no bo czasami zdarza się, że kiedy na wystawie prezentowane są prace samych mężczyzn i się zwróci na to uwagę, to ktoś odpowiada, no tak wyszło, no nie zauważyliśmy.
20: No to chyba właśnie jakby obnażył pan kulturę patriarchalną bardzo ciekawie. Oczywiście, że to jest nasze zamierzenie, ponieważ zajmujemy się strategiami kobiet, które przejmują język z tej, czy przesuwają go, rozszczelniają jego struktury, przesuwając go w stronę właśnie języka kobiecego z tej sfery męskiej. I jasne, że są również teoretycy w tle, którzy są mężczyznami i którym kobiety wiele zawdzięczają, tak jak na przykład Mark Johnson, czy George Lakoff, czy Maurice Merleau-Ponty, którzy mówili o ucieleśnieniu także języka, czy Jacques Derrida, który wskazał na materialność pisma, ale generalnie stawiamy tutaj na kobiety i pokazujemy język z perspektywy kobiet.
18: W Toruniu taka wystawa jest potrzebna? Albo Toruniowi, albo jeszcze szerzej Polsce?
6: Myślę, że tak. Ja bym nie rozpatrywała tej wystawy w kategoriach tylko lokalnych, że to jest wystawa skierowana tylko i wyłącznie do toruńskiej publiczności, tylko oczywiście i my jako kuratorki, tak myślę, i artystki, ale też my jako instytucja Centrum Sztuki Współczesnej mamy takie ambicje bycia obecnym jako instytucja na arenie ogólnopolskiej, międzynarodowej. Myślę, że nam się to udaje, a też jesteśmy w takim mieście, którym mieście turystycznym, więc też przygotowywałyśmy w okresie wakacyjnym taką wystawę, żeby zaproponować również pewnego rodzaju refleksje, a nie tylko widzom i osobom odwiedzającym Toruń, i też jakąś alternatywę wobec gotyku na dotyk.
18: A sztuki wizualne, to znaczy co tutaj zobaczymy na tej wystawie? No bo ja to widzę różnorodność.
6: Tak, no myślę, że tutaj tak naprawdę spotkamy się z całym spektrum różnego rodzaju technik i mediów. Bardzo dużo mamy tutaj na wystawie prac związanych z haftem. To też jest takie ciekawe zagadnienie, no bo kulturowo to medium jak haft, w ogóle wszelkiego rodzaju techniki tekstylne są stereotypowo łączone właśnie z kobiecą wytwórczością i przez bardzo długi czas były niedowartościowane w sztuce, były traktowane jako takie media niższego rzędu, natomiast od dłuższego czasu następuje pewna rehabilitacja tych technik i też popularyzacja wśród artystek, więc bardzo często one się do tych technik odwołują, więc będziemy tutaj mieli na wystawie monumentalne prace haftowane na przykład Moniki Drożyńskiej, czyli laureatki Paszportu Polityki sprzed 2 lat, prace Iwony Demko, która bardzo często te techniki stosuje i też buduje swoje prace, angażując pewnego rodzaju też nietradycyjne materiały, bo mamy na przykład pracę w postaci haftu wykonanego włosami, więc bardzo dużo tutaj będzie właśnie tego rodzaju prac, które będą jakąś nowością, jeśli chodzi o to, co będą mogli widzowie zobaczyć. Mamy też media bardziej tradycyjne, fotografie, zdjęcia, różnego rodzaju instalacje, czasami wielkoformatowe, na pewno chociażby w przestrzeni sali kolumnowej będzie uwagę widzów zwracał monumentalny mural Sylvie Fleury, który też jest pewnego rodzaju nawiązaniem do takiej sloganowości reklamy. Będą sztandary, różnego rodzaju takie materiały jak obrusy, także całe spektrum bardzo szerokie. Było dużym wyzwaniem dokonanie jakiejś selekcji artystek, bo tych twórczyń, które nawiązują do języka w swojej twórczości, jest bardzo wiele, więc ostatecznie stanął na 28. Na pewno mogłybyśmy jeszcze dokładać, ale i tak mamy dość dużą przestrzeń do dyspozycji, bo to jest 2000 metrów kwadratowych i rzeczywiście było wyzwaniem takie zestawienie tych prac, żeby one ze sobą grały, dopasowanie ich do poszczególnych przestrzeni, bo też mamy do dyspozycji przestrzeń sali kolumnowej, która jest bardzo monumentalna, więc też trzeba było dopasować do tej przestrzeni różnego rodzaju prace, ale myślę, że też miałyśmy w głowie jakieś dialogi między tymi pracami i na tym bazowałyśmy, ale na pewno zaskakujące jest to, że kiedy te prace już się pojawiły w przestrzeni wystawy, one zaczęły tworzyć zupełnie nowe interakcje, które zobaczyłyśmy dopiero kiedy weszłyśmy i zaczęłyśmy montaż tej wystawy. I myślę, że też na tym polega siła tej ekspozycji, że jestem przekonana, że ktokolwiek na nią wejdzie, zauważy kolejne relacje i dorzuci do tej narracji, którą my zaproponowałyśmy, swoją interpretację.
3: Monika Drożyńska, hafciara, artystka sztuk wizualnych.
18: Sztuki wizualne, jak tutaj zobaczymy, jakie sztuki wizualne, no i jak one dotrą do naszych oczu, uszu, nie tylko.
3: Ja prezentuję na wystawie instalacje trzy, które są zbudowane z tkanin wykonanych haftem ręcznym na tkaninie i są to prace, które opowiadają o w zasadzie o tym, co chemia z Niemiec wprowadza nowego do języka, jak tabliczka Uwaga, zły pies opowiada o granicach naszego rozumienia i zrozumienia i komunikacji. Lalki Barbie i małpki Monchichi, które kiedyś można było kupić w Peweksie, opowiadają o Europie Wschodniej i Zachodniej, więc całe spektrum różnych rzeczy, które nas otaczają na co dzień, w moich tkaninach można zobaczyć i przeczytać, żeby się zapoznać z tym, czym jest współcześnie język, jak on się miesza i ewoluuje, jakim jest żywym organizmem.
18: To jak długo pani zapełniała to pudełko inspiracji?
3: Oj, całe życie je zapełniam. Całe życie je zapełniam, to się w ogóle nie kończy. I każde spotkanie, każda wystawa, każda nowa praca to są nowe inspiracje, to są nowe poszukiwania, to są nowe tropy.
18: A język to bardziej dekoracja, broni? Co to jest język?
3: Język to jest narzędzie. Nie jest dekoracją. W moich pracach jest narzędziem do opowiadania. I też język, ja rozumiem go bardzo szeroko, bo nie są tylko litery i zapisy tego, jak mówimy, tylko jakby każdy ornament i każdy kształt, który używam w moich pracach, niesie ze sobą historię i opowiadanie, więc tu ornamentów brak.
7: Okej. Okay. Ja nie mam.
18: Nie, żadnych nic. No to ja jeszcze dopytam.
7: No dobrze.
18: No, proszę troszkę dwa słowa powiedzieć o sobie, no bo my często przychodzimy jako odbiorcy tych wystaw po prostu na wystawy, a zapominamy o tym, żeby przyjrzeć się twórcom za nim stojącym.
3: Mhm. Ja zajmuję się, pracuję w różnych technikach, zajmuję się instalacją, fotografią, realizuję projekty w przestrzeniach miejskich, ale moją ukochaną techniką jest haft ręczny na tkaninie, i którym zajmuję się już prawie 20 lat, ale od 10 głównie haftem, i to jest moja ukochana technika. Zrobiłam doktorat na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie wymyśliłam sobie, że ten haft jest takim sposobem pisania, który jest pomiędzy tym, co można w książce przeczytać, a takim intymnym listem zostawionym komuś na przykład przy śniadaniu na stole. I że tym haftem pisze takie historie, które nie są znane, nie są wysłuchane, no albo właśnie takie, jak użyć chemii z Niemiec, znanej pewnie nam wszystkim, do tego, żeby opowiedzieć o współczesnej Europie.
18: I codziennie pani haftuje? Nie ma dnia bez?
3: Nie ma dnia bez igły.
18: W pociągu, w samochodzie może lepiej nie, ale wszędzie, i pewnie jeszcze pani zachęca do tego innych.
3: Haftuję wszędzie, w samochodzie też haftuję, jak jestem pasażerką. W pociągach haftowałam przez wiele lat. Jestem autorką takiego cyklu Haftowanie w podróży, gdzie haftowałam teksty i cytaty na takich tkaninach, na tak zwanych zagłówkach, które chronią nasze brudne włosy od siedzeń pociągowych, za co zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za demolowanie pociągów haftem ręcznym na tkaninie.
18: To pamiętam, to słynna akcja, przecież już rozwiały się echa tej sprawy, czy jeszcze gdzieś tam szumią?
3: Rozwiały się echa tej sprawy. Szczęśliwie spotkałam się z firmą PKP w sądzie i w przebiegu trzech rozpraw zostałam uznaną winną demolowania pociągów Tuwimem, czyli skazana za haftowanie.
18: No i teraz pani haftuje po galeriach sztuki.
3: Zawsze haftowałam po galeriach sztuki. Zaczęłam haftować w pociągach, bo szukałam tkaniny w przestrzeni publicznej i to jest coś, co mnie interesowało i jakby uczynienie z haftu ręcznego gest, a nie obiekt. I tym było działanie w pociągach. Teraz haftuję na ludziach, gdyż okazało się, że najwięcej tkanin w przestrzeni publicznej jest na nas po prostu. Więc zawsze zachęcam do tego, żeby mnie zaczepiać, bo zawsze mam przy sobie igłę i nitkę i bardzo chętnie coś haftuję. I w trakcie wernisażu też będę haftować dla publiczności.
10: Wernisaż już co prawda za nami, ale być może na Monikę Drożyńską, znaną jako hafciara, natraficie w przestrzeni wystawy Słowo Ucieleśnione, na przykład jutro. Ekspozycja będzie prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej do 8 listopada.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Remont ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Drogowcy pracują etapami, a kierowcy muszą się liczyć z ruchem jednokierunkowym i brakiem miejsc do parkowania. Wakacyjne skróty mogą więc okazać się całkiem długie. Remont to część miejskiego programu modernizacji dróg. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel około 7 400 000 zł.
1: I 3, i 2, i 1, i wakacje na dobre już rozpoczęte. Nowy tydzień też startuje, a my razem z wami podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę będzie okazja zgarnąć merch od Melo. Siema, siema, Waldek Derwach. Dzień dobry, hej, już w 6:30.

Yearbox i Graceland w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. W poniedziałek, dzisiaj 29 dzień czerwca, a wy jak już wstaliście, to zróbcie coś po raz pierwszy w tym tygodniu, co? Na przykład zadzwońcie do Melo Radia teraz, żeby zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety. 321-321-777. Dzwońcie i to szybko, czekają skiety i trzy szoty w Melo. 321-321-777. No to kto się do nas dodzwoni już za chwilę? Dzwońcie, kręćcie, zgarniajcie merch od Melo. 321-321-777. Oh,

0: nowego tygodnia ten numer. Tak podkręcamy tempo. Siema Leszek, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: No hej. Leszek, a co ty masz zamiar robić w wakacje, co?
1: No, wakacje jeszcze będę coś robił, ale już jestem po wakacjach. Właśnie wróciłem z urlopu niedawno z Madery, także niestety ja już wakacje mam poza sobą.
0: Słuchaj, zazdroszczę tej Madery, ale jak to jest w pierwszy dzień wakacji mówić, że ja już jestem po wakacjach? Leszek, dobre to. Słuchaj, ale wiesz co? Nie wszystko dobre już za tobą. Jest jeszcze coś. Uwaga!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka. Leszek, klimatyzacja czy wiatrak?
1: No klimatyzacja.
0: Chipsy czy chrupki?
1: Odchudzam się, więc chrupki.
0: Dobra, a bieganie czy pływanie? To chyba też w temacie twoim.
1: Wolałbym biegać, ale pływam.
0: No to wiesz co, to dorzuć też to pobieganie. Jedno i drugie to dobrze na pewno wpłynie na twoją, jak słychać, i tak niezłą formę. Skiety dla ciebie. Całkiem taki prezent fajny ci wysyłamy. Trzymaj się, dzięki, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jak chcecie się pochwalić, co u was, i że jesteście w świetnej formie, i że jeszcze macie super, mega, ekstra odjechane pomysły na wakacje, no to też oczywiście można zadzwonić do Melo. Za 15 minut siódma.

0: Tak po królewsku was podejmujemy w ten poniedziałek. Keanu Silva, Blond Diablo, King of My Castle w Meloradiu. Podkręcamy tempo i jest Marcin dzisiaj cały na czerwono.
1: No na różowo nawet. Ciepło, cieplej, piekło. Tak.
0: Mówiłem,
1: jest za oknami.
0: Na czerwono.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Modelki i Włodarski w Melo. No i lubię cię jak lato. My też lubimy, jak jest lato i wakacje. No to lecimy z poniedziałkiem za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.

0: 2 litry 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market zawsze po drodze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Spodziewajmy się kolejnego upalnego dnia w Toruniu. Po południu nasze termometry wskażą 34 stopnie, a temperatura odczuwalna przekroczy 40 stopni Celsjusza, tak twierdzą synoptycy. Ponadto będzie nam towarzyszyć słońce, dlatego warto dziś szukać zacienionych miejsc. Pamiętajcie również o butelce wody.

0: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Przed nami kolejny dzień z ogromnymi upałami. Dziś znów maksymalnie 36 stopni, to na wschodzie i południowym wschodzie. Najmniej około 22 stopni na środkowym Pomorzu. Są alerty drugiego i trzeciego stopnia. Podczas wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
2: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego.
1: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. Na koniec siatkówka. Polska wygrała z Argentyną 3-1. To w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pierwszy set tego spotkania był wyjątkowy. Argentyńczycy wygrali go 50-48. Był to najdłuższy set w historii rozgrywek i historii reprezentacji Polski.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: No jak tam dajecie? Dajecie radę dzisiaj od samego rana? Klima podkręcona. My podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, siemanko. Jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

Riga, The Secrets w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Termometry też dzisiaj będą mocno podkręcone. No to uwaga, żeby było wam lepiej i łatwiej znosić ten gorąc, mamy dla was propozycję. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze pomysły. Uwaga, dzisiaj czekamy na to, co można powiedzieć w upał i w łóżku. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? Co mówicie w takich sytuacjach? Albo co byście mogli powiedzieć? Co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki, a nagrywacie je bardzo prosto. Wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole taka słuchawka, którą wystarczy wcisnąć i już nagrywać głosówkę. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? A teraz gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. Kurze, ale w Meloradio. Moving to the sun.

0: Try Now. DJ Fresh, ta ora.
1: A my czekamy dzisiaj na wasze głosówki, bo pytamy, co można powiedzieć w taki upał i w łóżku. Co się mówi w taki upał, w taki gorąc i w łóżku? Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka naciskacie, nagrywacie. Potem się słyszycie w Melo, a jak nagracie naprawdę coś fajnego, to za takie najlepsze, najfajniejsze mamy merch dla was. No dobra, Marcin, to już wiadomo, czego no. Daria ma dość. Już wiadomo, czego? Także no jak czego? No oprócz tego, że nas, nie? To no, dobra, ma dość no, jeszcze social mediów. Podobno. Aha. To prawda, Daria?
2: No, to zależy od dnia u mnie akurat, ale to prawda, coraz więcej młodych nie chce już korzystać z social mediów i bardzo im one przeszkadzają. Wow!
3: To chyba jestem młody.
1: Co? Co? Naprawdę? Słuchajcie, podobno ludzie zaglądają na sociale, bo są ciekawi, szukają rozbawienia, ale też i spokoju. Spokoju w internecie?
2: Dziwne trochę.
3: Bardzo dziwne.
2: Nagle mi wyskakuje Bombardillo Krokodilo i już tak spokojnie nie jest.
1: Lato, wakacje. To jest to. Co tam u was dzisiaj wyskakuje? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co można mówić w upał i w łóżku. I czy nie macie jeszcze dość. A teraz już 17 minut po 7 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy, zaraz po tym, jak uruchomią silnik swojej fury, no to co robią? Włączają klimę i podkręcają. 18 po 7.

0: Bob Sigler, Kesha, Cat White w Melo. Słuchajcie, jest naprawdę mocno, jest mocno, bo jak Daria jednocześnie macha rękami i włosami, to znaczy, że nagrywacie naprawdę fajne głosówki. Czekamy na was na meloradio.pl. Co można powiedzieć? Zarówno w upał, jak i w łóżku. No mnóstwo waszych propozycji się rozkręciliście odpowiednio. Wiadomo, że ale ogień, ale grzanie, ale jazda, ale sauna, niezły piekarnik. Takie propozycje z waszej strony. A co jeszcze na przykład? Jakie propo od ciebie?
1: Podczas upału oraz w łóżku można powiedzieć, że się po prostu uduszę.
0: No można, można. Czemu nie można? Co jeszcze?
2: Ale suchota.
0: O, dobra. A tutaj?
3: Nie leż na mnie.
0: A, rozumiem, okej, okay, że za blisko, za mocno, za bardzo i w ogóle. No dobra, słuchajcie, to czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w łóżku i w upały? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi. Grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: More, czyli Asha w Meloradio. Podkręcamy tempo, to już za 19 minut godzina 8 rano. Czy u was już gorąco, czy jeszcze goręcej? Daria, żeby było cię słychać, musisz włączyć mikrofon.
1: A żeby wiem, słyszała, ja ona ma pretensje. Do Marcina mówię, bo mamy bifa. Mamy bifa, bo tak. Marcin tutaj, daj to.
2: Bo wy się
1: spokój.
2: W ogóle nie słuchacie ze sobą, no.
0: Poczekajcie, do później was wystartuje, to zrobicie szybki pojedynek, dobra? A teraz dobra, uwaga, dobra. Bo słuchacze tu mają dużo propozycji. Co można mówić w upał i w łóżku?
3: Na dworzu mówię, ale jest gorąco, a w łóżku... Ale jesteś gorąca.
0: Daria czuje się ujęta.
1: Wow, jestem poderwana.
0: Dobra, uwaga, co jeszcze tutaj?
3: Nie dotykaj mnie teraz, wszystko się klei.
0: Dobra.
4: Teraz już wiem, po co mam przedziałek między pośladkami.
0: Dobra, Daria płacze ze śmiechu, uwaga, teraz Damian.
5: Może loda?
0: O, no. To co, merch do Damiana leci, nie?
1: Wyślemy.
0: Dobra, jak ona tak mówi, to znaczy, że wyślę. Milky, David, Guetta, Just the Way You Are. Co można mówić w upały i w łóżku? Można dorzucić jakąś głosówkę od siebie na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie.

0: Jazz i Chris Lorenzo, Invisible. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i taką propozycję do 30 Meloradio. Głosujcie na meloradio.pl. Nie, no sorry, że ja się śmieję, ale nie mogę z wami dzisiaj. Słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama na kanał nadawczy, jak chcecie zobaczyć, co robi Marcin dzisiaj pod stołem. A konkretnie, jak Marcin wygląda od pasa w dół na
1: nie
0: naszym
1: mogę.
0: Kanale nadawczym. Zobaczycie. Dasz radę powiedzieć, co w newsach?
2: Spróbuję. Będzie między innymi o tym, że czasem brakuje wody.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Bigger Rexa i Faithless i New Religion. Wbijajcie na kanał nadawczy. Już za 8 minut 8:00. Za chwilę też o pogodzie będzie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę w melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: M to muzyka.

0: to promocja. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące.
7: Mediamarkt.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie. Wie.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Teraz w Mediamarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł.
12: Mediamarkt. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na Play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o

0: na 92.8 FM. Trafik.
1: Od poniedziałku kierowców w Toruniu czekają kolejne utrudnienia związane z modernizacją torowiska przy rondzie honorowych dawców krwi. Zamknięty zostanie przejazd od ulicy Ligi Polskiej w kierunku osiedla Kaszczorek. Wyznaczono objazd ulicą Konstytucji 3 Maja.

Погода. Upały nie odpuszczają. Dziś w Toruniu spodziewajmy się kolejnego gorącego dnia. Już o poranku nasze termometry wskazują od 24 do nawet 25 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do 35 stopni. Taka wartość będzie widnieć na termometrach. Ponadto wciąż będzie nam towarzyszyć słońce.

0: To już prawie 8 rano w poniedziałek. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Nawałnice przeszły w nocy przez Polskę. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy. W Wielkopolsce i województwie lubuskim ulewy zalewały posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Podobnie ma być też dzisiaj. Jest ostrzeżenie przed burzami w 12 województwach. W Pilchowicach koło Gliwic w weekend po raz kolejny zabrakło wody. Konieczne były dostawy z sąsiednich miejscowości, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
2: Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą. Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
1: Czasowe przerwy w dostawach wody wystąpiły także w innych miejscowościach. Dziś rusza Wimbledon. To najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Pierwszego dnia zaprezentuje się na nim czworo Polaków. Jako pierwsza w samo południe na kort wyjdzie Maja Chwalińska.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzień dobry, hej, siema, jak to miło zaczynać z wami całkiem nowy tydzień, całkiem nowy dzień, no i całkiem nowe wakacje. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, inni gadają, my gramy. Jest ósma.

Gdybyście zapomnieli, to kalendarz oryginalnych świąt przypomina, że dzisiaj dzień tropików, także szykujcie się na kolejny gorący dzień. Na pewno pamiętacie, co u nas dzieje się po ósmej. Zawsze jest gorąco, bo sprawdzamy, kto jest gotowy na wszystko. Jeżeli czujecie, że dzisiaj to właśnie wy, to powinniście już teraz dzwonić pod 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Meloradia. Czekamy na dwie osoby, zabawa gotowi na wszystko, startujemy za chwilę. 321-321-777, dzwoncie teraz.

0: całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Sobel dla was, a teraz już 17 minut po 8. To co? Nie zwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Tym bardziej, że już czekają zawodnicy. Jest Maciek. Hej Maćku.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam Maciek robisz dzisiaj przedostatni raz, co?
2: No właśnie odwożę syna do przedszkola, zaraz zaparkujemy, będziemy czekać na pytania.
0: Dobrze, bardzo słuszna postawa i jest Paweł też. Cześć Paweł.
3: Siema, siema.
0: Siema, siema. Paweł to rusza w trasę do Chorwacji, ale to tylko tak fajnie brzmi, bo to nie wakacje, tylko praca, co?
3: Niestety, niestety.
0: Ale dajesz radę, słychać Paweł. Trzymamy kciuki. Nie chcesz pilotki fajnej? Daria by się zabrała.
4: Pewnie.
3: Mogę.
0: Ale się zastanowił, co
4: no
0: odpowiedzieć.
4: Świetnie.
0: Dobra. Słuchajcie, to bez zastanowienia mówię wam, że w zabawie gotowi na wszystko. Są dwa pytania, już za chwilę padną. Zasada najważniejsza jest taka: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Panowie, czy to jasne?
3: Tak, jest jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Czy Morze Kaspijskie jest morzem? Tak czy nie?
2: Maciek.
0: Maciek, słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zbyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to pytanie numer dwa. Uwaga, bo dzisiaj Dzień Tropików, to pytamy. Tropiki znajdują się w strefie międzyzwrotnikowej czy w strefie podbiegunowej? Kto wie?
2: Maciek.
0: Maciek znowu. Maciek, słuchamy.
2: Międzyzwrotnikowej.
0: Maciek, ty byłeś jakimś asem z geografii, czy co?
2: Nie mam odpowiedzi, mi 6-letni syn podpowiada.
0: Syn podpowiada 6-letni, bardzo dobrze, no to rośnie, geniusz. No dobra, słuchajcie, Maciek 2 punkty, Paweł 0 dla Maćka. Mamy w takim razie już skiety, które pakujemy i wysyłamy. Paweł, dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy jest zadowolony. Już pakujemy, nie Darię, tylko merch i wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: David Guetta i Alok w Melo Radio Run Run River. Podkręcamy tempo i dzisiaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która skłania was do tego, żeby w pracy być wcześniej, a nawet posiedzieć trochę dłużej. Co to takiego? No i jasne, że działająca klimatyzacja. W Melo teraz prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej! Rabat od Media Expert!
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
18: Po reklamie.

0: Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale fajny ten poniedziałek. Robin Schulz w Melo. Podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 9, no a teraz już łączymy się z ekipą, która jedzie melozyną do Maroko, a przy okazji trwa też zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Halo, halo, hej!
1: Z tej strony Jakub Piekut, czyli kapitan ekipy Easy Trip.
0: Słyszeliśmy, że nie jest łatwo.
1: Aktualizacja sytuacji. Niestety nie udało nam się dojechać na kemping w Chorwacji, ponieważ nasza łada miała inne plany. Zawiodła nas pompka paliwa. Straciliśmy pół godziny na jej wymianę, przez co finalnie nocowaliśmy w Austrii.
0: Trzymamy kciuki, żeby było okej, żeby dali radę. No a teraz to już Justin i Nicki, Beauty and the Beat w Melo Radio. Your money.

0: Hard to be Humble, Nicholas i Trips w Melo i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin to ma gorące newsy.
1: Tak, ale oprócz upału jeszcze nasze zachowania nad wodą mogą być dla nas groźne.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. To ile tam dzisiaj te termometry pokażą? Za chwilę więcej o tym w prognozie w Melo za 8.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

ulicy Olsztyńskiej w Toruniu trwa wielka przebudowa, choć na pierwszy rzut oka niewiele się dzieje. Na razie drogowcy pracują pod ziemią, usuwając kolizję z siecią gazową. Za to na powierzchni przybywa zmian w organizacji ruchu. To przygotowanie do kolejnych etapów remontu, dlatego kierowcy powinni uważnie patrzeć na znaki. Toruń ponownie rozgrzeje się do czerwoności. Gorące powietrze z południa Europy i północy Afryki sprawi, że po południu temperatura przekroczy 35 stopni. Odczuwalnie będzie jeszcze cieplej, nawet ponad 40 stopni. Tak przynajmniej wynika z obecnych prognoz synoptyków. Jeśli musicie wyjść z domu, nie zapomnijcie o wodzie i nakryciu głowy.

0: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Tragedia nad morzem. 42-latek utonął wczoraj przy plaży w Międzywodziu. Ratował dwoje dzieci i sam znalazł się pod wodą. Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale mężczyznę nie udało się uratować. Para prezydencka wraz z głowami trzech innych państw złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Czerwca 56 w Poznaniu. Wcześniej prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie dotyczące podtrzymania pamięci o tych wydarzeniach, mówi Karol Nawrocki.
2: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj.
1: 70 lat temu w Poznaniu doszło do strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez ówczesne władze. I jeszcze piłka nożna. Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0, tym samym zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Dzień dobry, cześć, już 9:00 na zegarach, my podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, no i gdy inni gadają, to my już gramy.

0: Jest to Ewa Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. No i uwaga, bo teraz to jest ważna sprawa do przekazania. Teraz to jest mega ważna sprawa do przekazania w ten poniedziałek i...
1: Wszystkim Pawłom i Piotrkom w dniu ich imienin chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Paweł.
0: No to my też oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
2: Najlepszego.
0: Tak. Pawłów i Piotrów i pozdrowienia dla was i żeby troszeczkę wam chłodem dzisiaj powiało też, o.

0: bawię jak Leosia w Melo. Chodźcie z nami w te wakacje. Co tam, Daria, mówiłaś, że kto ci zazdrości, że tutaj możesz tak fajnie lato i wakacje spędzać? A dobra, to może później.
1: Dajcie mi spokój.
0: Odpowiadasz. Słuchajcie, wiecie, co Daria czyta przed snem? Ja wam powiem. No. Cennik studiów naocznych.
1: Jej!
0: No, muszę
1: się rekrutować, no. Wiecie, sprawdzam, jakie są oferty, porównuję cenowo, no bo jednak to też jest ważny podpunkt. No i mogę wam powiedzieć, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no to tak za zaoczne za rok około 9,5 tysiąca, a na przykład w Katowicach to jest już 7400, więc tutaj jest różnica dość spora, ale ja poszerzam swoje horyzonty. Na przykład sprawdziłam germanistykę, która kosztuje 3,5, politologia 7300, albo finanse i rachunkowość, no tylko jest problem, bo ona kosztuje 11 tysięcy, więc to mi tak średnio pasuje.
0: Finanse w końcu,
2: no. No jak się dużymi pieniędzmi obraca, to i dużo trzeba zapłacić.
1: Ja lubię wydawać pieniądze, a nie chcę o nich myśleć i jakby przy tym pozostajmy.
0: Czyli co wybrałaś?
1: Na razie dalej szukam.

0: Nazaj, Magnetyk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Wakacje kojarzą się z imprezami, morzem, no i oczywiście Sunrise Festival w Kołobrzegu. Odliczamy, bo to już niedługo, od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy razem szaleć przy setach, które zagrają Afrojack, Paul Van Dyke, Scooter, Rehab i Axwell. No nie może was zabraknąć. Mamy bilety na Sunrise Festival. Do zgarnięcia będą w Melo. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Natalia Dykiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja wiem, że mniej to niektórzy na koncie mogą mieć po weekendzie, ale spokojnie, no są wakacje, to możecie liczyć na nasze pełne wsparcie, bo mamy dla was szybką kasę, która wpada wam od razu w ręce i możecie wydać ją na co tylko chcecie. Agnieszka, jaki masz plan?
1: Mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy.
0: No to spróbujecie, no spokojnie. A jak wy chcecie czegoś spróbować nowego w te wakacje, w to lato, to dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia. 200 wyczekają dzisiaj znów na was. Czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie swoje pomysły na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Marlon Hofstadt i propozycja do listy przebojów Meloradia. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór. I like, jak chcecie dać lajka temu numerowi, to wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. Newsy będą już za chwilę.
1: Dobrze, a w nich będzie między innymi o tym, że upały są groźne nie tylko dla ludzi i o tym, że padł polski rekord ciepła.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Sam Felty, Hey Sam w Meloradio. I już po 10:00 mamy dla was jeszcze więcej energetycznej muzy. W lato, w wakacje, w Meloradio. Bez gadania.

litry 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Trafik.
3: IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. W naszym regionie temperatura odczuwalna może przekroczyć nawet 40 stopni. Policja apeluje do kierowców, by przed podróżą dobrze się przygotowali. Warto wyjechać rano lub wieczorem, regularnie pić wodę oraz robić przerwę. To będzie dzień dla miłośników lata i klimatyzacji. Do Torunia napływa gorące powietrze z południa Europy i północy Afryki. Po południu termometry w naszym regionie pokażą ponad 35 stopni, a temperatura odczuwalna przekroczy 40. Tak wynika z obecnych prognoz synoptyków. Asfalt może nie popłynie, ale z pewnością zrobi się naprawdę gorąco. Bądźcie ostrożni.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
3: Kamil Bekier. Trwają wakacje, a tradycyjnie poprzedziło je spotkanie służb w Urzędzie Wojewódzkim. Swoją gotowość do działania potwierdziły m.in. Policja, Straż Pożarna czy Sanepid. Na baczność stoją też ratownicy wodni, mówi Maciej Banachowski, prezes kujawsko-pomorskiego WOPR.
4: Nie wypływajmy na środek jeziora. Pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli trenujemy pływanie długodystansowe. Pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej. Pamiętajmy o kamizelkach.
3: W całym województwie działa 39 kąpielisk. Z Torunia najbliżej mamy do tych w Kamionkach, Józefowie i Chełmży. Wakacje rozpoczęły się z przytupem. Możliwe, że wczoraj padł nowy rekord temperatury w historii Polski. Stacja IMGW w Toruniu zarejestrowała 40,3 stopnia Celsjusza. Dane są jednak jeszcze weryfikowane. Gorąco było też na Moto Arenie, nie tylko przez pogodę. W weekend Press Toruń rozgromił Włókniarza Częstochowa 67-23. Gospodarze od startu dominowali, a rywale nie byli w stanie nawiązać równorzędnej walki.
5: Zbliża się 10. newsy Meloradia Marcin Sikora. Wczoraj padł nowy polski rekord ciepła. W Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 stopnia. Pochodził z 1921 roku z Opolszczyzny. A ekstremalne upały są groźne także dla zwierząt. Apel o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi wystosowali weterynarze. Podstawa to zapewnienie wody, mówi weterynarz Wojciech Ostachowicz.
6: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych.
5: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, warto udać się do weterynarza. 21 pociągów wypada dziś z rozkładu PKP Intercity. To w związku z pogodą pasażerom zapewniono zastępczą komunikację lub honorowanie biletów. Listę odwołanych pociągów znajdziecie w internecie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: O reklamie.

0: Reklama. Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: Po południu w Toruniu znów będzie gorąco. Służby apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza że wczoraj Toruń był najcieplejszym miejscem w Polsce. Dzieci i osoby starsze powinny unikać wychodzenia w najcieplejszej porze dnia. Jeśli to konieczne, należy pamiętać o wodzie i nakryciu głowy. Warto też sprawdzić, czy samotnie mieszkający seniorzy mają dostęp do wody oraz chłodnego miejsca.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
2: Kamil Bekier. Upały nie ustępują. W lasach w Toruniu i okolicach obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Leśnicy ostrzegają, że w większości przypadków winny jest człowiek przez nieostrożność, a czasem celowo. Wraz z wakacjami mamy upały i nowe połączenia kolejowe. Kujawsko-pomorski samorząd uruchomił 3 sezonowe pociągi. Dwa z nich wyjadą z Bydgoszczy, docierając na Hel i do Kołobrzegu.
3: Trzecie połączenie to połączenie z Toruja do Tlenia. Fenomenalna okazja, żeby skorzystać i zobaczyć w ogóle fenomen tego miejsca, gdzie kilka tysięcy ludzi w weekendy w latem siada na kajaki i spędza czas nad wodą.
2: Mówiła Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego. Wakacyjne połączenia umożliwią wyjazd rankiem i powrót tego samego dnia wieczorem. Na koniec sport. Pomorzanin Toruń został wicemistrzem Polski w hokeju na trawie. W finale Superligi Torunianie przegrali 2 mecze z siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Oba spotkania zakończyły się wynikiem 2-4.
4: Już prawie 11:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora. Przed nami koniec tańszego tankowania. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Od lipca wróci 23% VAT. Jakie będą więc ceny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Średnia cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 6,50, a oleju napędowego do około 6,70. Teraz Wenezuela. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniach ziemi. Zostali znalezieni żywi, nie wiadomo w jakim są stanie. Na koniec jagody. Ich ceny na początku sezonu są wysokie. Za kilogram owoców na giełdzie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Media Expert, taniej masz.
0: O reklamie.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend. Znajomy mi Grillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Pogoda.
12: Słońce w Toruniu świeci pełną mocą, a temperatura wzrasta z godziny na godzinę. Wkrótce nasze termometry wskażą 30 stopni. Na ulicach robi się powoli sennie. Jeśli ktoś planuje spacer po Starówce, warto iść powoli z butelką wody w ręku i bez ambicji bicia rekordów marszu. Kostka brukowa z kolei jest nagrzana, a klimat przypomina ten śródziemnomorski.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
12: Kamil Bekier. Toruń był blisko zapisania się w historii polskiej meteorologii. W niedzielę termometry pokazały 40,3 stopnia Celsjusza, ale później jeszcze cieplej było w Słubicach. Dane są jeszcze weryfikowane. Tymczasem synoptycy zapowiadają, że także dziś temperatura może się zbliżyć do rekordowych wartości. Bezpieczeństwo jest kluczowe. Dlatego jak co roku przedstawiciele służb złożyli wakacyjny raport wojewodzie kujawsko-pomorskiemu. W gotowości są zarówno woprowcy, jak i policja czy straż pożarna. Działania realizuje też Polski Czerwony Krzyż.
2: krzyż.
13: Będziemy szkolić. Pytanie z czego? Co zrobić w trakcie blackoutu? Jak przygotować plecak ewakuacyjny? Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy.
14: Mówił dyrektor wojewódzkiego PCK Tomasz Okoński. W całym województwie zaplanowano 250 bezpłatnych 8-godzinnych szkoleń. Zapisy trwają na stronie internetowej PCK. Kończymy sportowym akcentem. Cuk Anioły Toruń mają nowego zawodnika. To Bartosz Dzierżyński, 29-letni libero, przez ostatnie 3 lata występował w Bydgoszczy.
15: Już prawie południe. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora. Uwaga na oszustów. Rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W wiadomości jest link do strony internetowej. Tam przestępcy chcą wyłudzić od nas dane i dostać się do naszych pieniędzy. Polska podpisze dziś ze Szwecją umowę na dostawę 3 nowych okrętów podwodnych. Pierwsza jednostka w ramach programu Orka ma dotrzeć do naszego kraju w 2030 roku. W te wakacje może być ciężko o dobre oferty last minute. Zagraniczne wyjazdy sprzedają się bardzo dobrze. Dotyczy to niemal wszystkich najpopularniejszych krajów, mówi Eugeniusz Triasun z biura Travelist.pl.
16: Sytuacja się ustabilizowała. Dominować będą właśnie Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, czyli takie klasyki wakacyjne.
15: To miejsca, gdzie słońce zawsze jest gwarantowane.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Meloradio Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Meloradio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Kiedy

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Zbliża się 13. Newsy Meloradia, Ula Harciarek. Synoptycy ostrzegają tym razem przed burzami. IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej Polski, a w prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Burzowo też w Niemczech. Po fali upałów przyszły gwałtowne burze. Są zalane ulice i powalone drzewa. A na koniec o tym, że jeśli wybieracie się za granicę, no to pamiętajcie o karcie EKUS, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
2: I dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
1: Wniosek możemy złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ-u lub przez internet.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. You ready?
7: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: O reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jutro benzyna będzie tańsza. 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6,68. Droższy będzie diesel 6,19. A teraz apel o oszczędzanie wody przez upały. Sieci wodociągowe nie nadążają z ogromnym zużyciem. W weekend wody zabrakło na przykład w Pilichowicach koło Gliwic, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kumosz-Mosiąc.
5: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
4: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać tylko do picia, gotowania czy celów sanitarnych. Na koniec Włochy, a tam przybywa miast objętych najwyższym stopniem alertu z powodu upałów. 40 stopni jest dziś m.in. w Rzymie, Mediolanie i Wenecji.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Udało mi się, dojechałam.
3: Gratulacje. Dziękuję. I podziękowania dla pana konduktora, który cię popędził na miejsce.
2: To się zgadza.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy poniedziałek, bardzo się cieszę, gdyż jest tu klimatyzacja i mam nadzieję, że wy też o to dbacie, drodzy słuchacze.
2: Jak tylko wszedłem do firmy dzisiaj, to poczułem taką ulgę.
1: To jest sposób na w ogóle bycie top pracownikiem, żeby było bardzo gorąco na zewnątrz, to ludzie będą pracować.
2: No, tylko muszę, nie wiem, jakbym swojego kota mógł przynieść, to mógłbym tu zostać na cały tydzień.
1: Pamiętajcie o wodzie, bo to jest mega ważne. Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. A co my dzisiaj robimy? Na pewno o Lewandowskim pogadamy.
2: Tak, ponieważ no wreszcie coś wiemy.
1: Ale też zajrzymy do Pobierowa. Co tam się dzieje w tym hotelu gołębieskim?
2: O, tam to było grubo. Widziałem shorty, widziałem wszystko.
1: Tam to jest gorąco, tam to wrze. Iga Mikołaj, siemano.

0: My Life is Going On, słuchacie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, weź tę klimatyzację trochę skręć, no jest za zimno.
1: Jak za zimno? Nie ma czegoś takiego jak za zimno w te upały.
0: No ale no jest zimno po prostu, się bardzo lekko ubrałam.
1: No to, ale to... A potem będziesz narzekać, że ci gorąco jak wyjdziesz.
0: No ale...
1: Nic nie skręcamy, jest idealnie.
0: Lubię cię jak lato.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Robert Lewandowski, no wreszcie się zdecydował.
1: No właśnie, to znaczy zdecydował się. Fabrizio Romano podał swoje sławetne Here We Go, żelewy do Chicago Fire.
0: Brawo!
1: Oczywiście, jak Fabrizio zarzuca w Here We Go, to na 99% już podpis schnie, prawda, na papierze, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie od samego Roberta.
0: I co to oznacza dla nas? Będzie miał daleko.
1: Będzie miał daleko, ale nie będzie miał chłodniej. Sprawdziłem pogodę. W Chicago jest tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Ha! Będzie mu się ciężko biegało, ale będzie na co popatrzeć.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiesz, Mikołaj, znalazłam dla nas idealne miejsce na wakacje we dwoje.
1: Jakie?
0: Ja, ty, morze. Hotel taki bardzo znany.
1: O! Czy to ten hotel znany z tego, że w pokojach jest 30 stopni, nie działa klimatyzacja, leci brudna woda, a obsługa hotelowa kosztuje 300 zł?
0: Tak, ale skupmy się na tej pierwszej części. Może jest gorąco, ale dzięki temu można się rozebrać,
1: ha? No tak. Za jedyne ile? 5 tysięcy za dobę?
0: Poczekaj, książulo był, stestował mamę... jego opinię.
2: 4800 zł, coś tam z groszami. Płaciłem za ten pokój, za naszą trójkę, za jedną noc.
3: Co dzwonisz, żeby zmienili pokój?
4: Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą. Jesteś drugą osobą w kolejce oczekującą. Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
4: Czwartą osobą w kolejce
2: oczekującą.
1: No cóż, nawet VIP-y są na linii, nie? Tam się...
0: No dużo mają pracy dopiero, wiesz, no
1: tak, dopiero postawili, wiadomo,
0: pracy, tak.
1: No, przecież to nie może być tak, że od razu będzie działało i od razu będzie sprawne, skoro od razu liczą sobie 4800 z groszami za noc.
0: Ale słuchaj, na mnie nie wydasz takich pieniędzy?
1: Wiesz co, za 4800 to możemy pojechać na przykład w jakieś chłodne miejsce, na Islandię i wrócić. I jeszcze nam pewnie zostanie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Karnawał, Gips, PZ for Money. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie słońca, jeśli możecie. Ale przede wszystkim to unikajcie pociągów.
1: No, w pociągach to teraz jest hardcore. Przeczytałem przed chwilą, że towarowe składy przestają jeździć i wszystko idzie na priorytet na osobowe, nie?
0: No to skupimy się na tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: No i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: A to Freak Fight w Melo Radio. Ach, te pociągi. Tylko się spóźniają, opóźniają, nie działa klimatyzacja, internet, nie ma wody.
1: To tak jak kiedyś. Teraz można poczuć takie retro wakacje, takie prawdziwe, takie wakacje 20 lat temu, jak trzeba było 16 godzin pociągiem rozgrzanym do granic możliwości jechać nad morze.
0: Po młodzieżowemu to jest taki throwback, jest moda na takie rzeczy.
1: No właśnie, no to właściwie o co chodzi, nie? Czemu oni chcą teraz, żeby im za bilety oddawali?
0: Ja też pytałam.
1: I co, oddadzą?
0: Nie, bo to nie ich wina. Tylko klimatu.

0: Hard to be humble. Mikolas. No i Trips.
1: W Londynie też gorąco.
0: Może dlatego nie odpisuje nam na DM-a. Słuchajcie, będzie bunt wegan. Coś czuję.
1: To jakaś nowa część Terminatora? Tak, Terminator 3,
2: tak
1: bunt wegan?
2: No, tak. Chodzi o nazwy. Wege i nie wege. Jest są.
3: A już o 15 zagramy.
0: Tak?
1: Zokaria.
0: Że w newsach będzie o tych nazwach.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: 4 psów Hot Wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
11: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic. Uważajcie na grafiki wygenerowane przez AI. Chodzi o te pokazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem. Są fałszywe, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, bo transport konny został zawieszony na czas upałów. Koniec wege, kurczaków czy roślinnego boczku. Jest nowa unijna definicja mięsa. Grażyna Wiatr.
13: Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji.
12: O nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna. No i jeszcze pradziejowe ludzkie DNA, które naukowcy pobrali z portugalskiej jaskini. To pierwszy dowód na to, że materiał genetyczny może przetrwać przez tysiąclecia.
11: Mamy, a trzeba będzie potem płacić alimenty.
14: Na 100%. I o teoriach spiskowych pogadamy w tej godzinie. Każdy z nas ma takiego ziomala.
11: Tak, co jest.
14: Wierzy w to.
11: To ja.
14: No trudno.

0: Calvin Harris. I Summer.
1: Winter. Summer. Proszę, Winter.
0: Na Tomorrowland w Belgii wystąpi ten pan i będziecie mogli to usłyszeć, bo my was wysyłamy na Tomorrowland.
2: No tam to dopiero będzie gorąco, ale tylko w naszych sercach.
0: Pięknie powiedziane. A wiesz, że Polacy są bardzo ostrożni? Udowodnię.
2: Wow.
0: To w tej godzinie.
2: O.

0: Rehab, tego pana usłyszymy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: W Kołobrzegu w ogóle była super pogoda przez ten weekend, 25 stopni, ale im zazdrościłem.
0: A widzisz, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam.
1: Tak, słuchajcie uważnie, Melo, bo będą karnety już niedługo do zgarnięcia na Sunrise, ale my nie o tym, chociaż to też w sumie się wpasuje, bo można będzie trochę zaoszczędzić, a Polacy podobno są europejskimi liderami oszczędności.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Świetne. Prawie 3/4 z nas przed zakupem porównuje ceny, czyta komentarze, sprawdza oceny, opinie, pyta się znajomych. A ty, Iga, jak tam twoje konsumenckie nawyki?
0: Bo mi to sprawia przyjemność, kupowanie.
1: To się leczy chyba.
0: Nie.

0: DJ Remo, Tymek w Melo Radio. Podobno trzeba być neurotycznym, aby wierzyć w teorie spiskowe.
1: Ach, no takie badanie powstało. Kto wierzy w teorie spiskowe? Jak wpaść w tę pułapkę? I tam wymieniają różne takie właśnie teorie, w które ludzie wierzą. Na przykład, no nie wiem, że jakaś kabała miliarderów rządzi światem.
0: Tak, co
1: no
0: jeszcze?
1: Nie wiem, no wiesz, były też na przykład takie teorie, że ci najbogatsi, ta elita, wiesz, na taką wyspę latają, nie? I tam się oddają jakimś dziwnym kanibalistycznym praktykom, ale to chyba tylko teoria spiskowa, nie warto w to wierzyć.
0: No i po co jesteś taki złośliwy?
1: No bo się zastanawiam, na czyje zlecenie takie badania? No na czyje zlecenie?
0: Mikołaj!
1: Zaraz to rozrysuję na tablicy. Zaraz będzie teoria spiskowa, najnowsza.
0: Okej. Challenge accepted. Przyniosę ci tablicę. Rozrysuj.
1: Dobrze. Ja uważam, że za wszystkim stoi na pewno tata Muminka.
0: Wow.

0: Pięknie, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Drogie mamy. Ale możesz przestać?
1: Ale jak ty się do mojego dziecka odzywasz? To jest dziecko, to jest bąbelek, on może sobie płakać. Zapłaciłam za bilet.
0: Drogie mamy, nie bądźcie złe, ale mamy newsa o dzieciach. I have a dream. One day.

0: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.

0: pryska. Pocałunek lata dzisiaj jest bardzo gorący.
1: Mogłoby trzymać usta przy sobie.
0: Daj spokój. A w Japonii linie lotnicze pokazują na takim schemacie, gdzie siedzą dzieci, jeżeli rodzic kupi właśnie bilet dla swojego dzieciaka, i niektórzy w internecie są oburzeni, że no jak to? Co to w ogóle znaczy?
1: No ale o co im chodzi? Przecież to fajny pomysł. Przynajmniej można się, wiesz, przygotować jakoś do tego.
0: Tak. Nie?
1: Pomyślisz sobie, o, muszę kupić, nie wiem, zatyczki do uszu.
0: Albo zmienić lot.
1: Albo zmienić lot, albo zmienić siedzenie.
0: Albo...
1: albo usiąść jak najdalej.
0: Właśnie. Chyba każdy powinien być zadowolony. A w Polsce, gdyby to wprowadzić?
1: Na mojego bąbelka patrzysz przez komputer?
0: No ale matko!
1: Brzydko!

0: Ja chyba aż wstanę, bo tak poważnie się zrobiło. To nowość, Fate, Alan Walker, Ava Max w Meloradiu. I w sumie zostajemy w poważnym temacie.
1: Tak, i też w temacie dzieci, tylko tym razem dzieci dorosłych, ponieważ o takich wypowiedział się ostatnio papież.
0: Co takiego rzekł?
1: Papież zganił nadopiekuńczych rodziców i powiedział, że życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeśli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w te relacje.
0: Pięknie powiedziane, tylko gdyby jeszcze tak drogo nie było, prawda?
1: No właśnie, może papież by tak jakąś taką sztabkę złota, nie? Z tych swoich podziemnych pieczar wyciągnął.
0: Mógłby to zrobić, naprawdę mógłby, bo wydaje mi się, że głównym problemem są właśnie mieszkania.
1: No tak, tak, tak. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie
0: nie
1: mieszkają z rodzicami, bo chcą.
0: Nie.
1: Oni po prostu nie mają wyjścia.
0: Muszą. Zresztą kto by chciał mieszkać z matką czy starym, no?
1: No. Znaczy ja kocham rodziców, nie? Żeby nie było.
0: No ja też, ale no odległość jakoś łatwiej. W każdym razie w newsach Meloradia będzie tenis, ping. No weź udaj piłeczkę taką.
1: Pong. A nie to ping-pong.
0: Byliśmy
1: blisko. Tenis stołowy też pasuje.
2: A już o 16 zagramy.
1: Aben Hollow.
0: I ten numer możesz zrobić jeszcze raz.
3: Halo.
0: Zagramy punktualnie o 16:00.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.
4: Nie masz żadnych szkół.

0: litry 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację.

0: Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
1: Kamil Bekier. Zapraszam. Kultowe polskie kino wraca na ekran w wyjątkowej odsłonie. Klątwa Doliny Węży Marka Piestraka zostanie pokazana z autorskim komentarzem Łony. Raper poprowadzi widzów przez film w swojej charakterystycznej, pełnej humoru narracji. Seans odbędzie się dziś o 18 w kinie Niebieski Kocyk w Toruniu. Lato to też czas wakacyjnych atrakcji przygotowanych przez miasto. Wśród nich są zajęcia sportowe, półkolonie, wspólne odkrywanie miasta, a nawet muzyka pod gołym niebem. Z letnią ofertą wydarzeń można zapoznać się na specjalnej stronie iloftoruń.pl oraz na stronach poszczególnych instytucji. Toruń na chwilę stał się filmową stolicą Polski. Do 3 lipca w naszym mieście potrwa festiwal Bella Toffee Fest. W programie znalazło się ponad 100 filmów, spotkania z twórcami i pokazy plenerowe. Plan wydarzenia znajdziemy w sieci.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Maja Chwelińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tenisistka przegrała z Mananchayą Savankeo z Tajlandii. Chwelińska wcześniej otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. Kolejne gminy pod Kielcami wprowadzają ograniczenia w zużyciu wody. To zakazy podlewania ogrodów i napełniania basenów. Powodem są rekordowe pobory wody. A na koniec szukamy ochłody. Tłumy są teraz nad jeziorami, ale też na miejskich basenach tych odkrytych.
5: Jak woda w basenie?
6: Bardzo ciepła.
7: Fajnie, spoko. Ciepła woda, bo się nagrzała od słońca.
8: Naprawdę rewelacja. Dzisiaj właśnie jest taka idealna temperaturka na to, żeby się schłodzić w basenie. 3, 4!
4: Poznańską pływalnię odwiedził z mikrofonem Bartek Łukasiewicz.
2: Aż mi się miło zrobiło z tego plusk. Wspaniałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i nie oceniajcie książki po okładce.
3: O, jak ładnie powiedziane.
2: Bo porozmawiamy o wyglądzie, nie o aparycji, przepraszam bardzo, o aparycji. To samo, nieważne.
3: Ale brzmi ładniej.

0: Lizzo, Weekend. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Jeżeli chcecie zdobyć czyjeś serce, to wystarczą trzy rzeczy i powiemy wam jakie.
1: Tak mało rzeczy wystarczy? No to zdradzaj, zdradzaj.
0: Oczywiście najważniejszy jest uśmiech i zęby ładne. Gramatyka, czyli musisz mówić poprawnie. No i pewność siebie, wiadomo, to jest klucz do autentyczności.
2: To wiele dla mnie tłumaczy. Albo i nie, już nie jestem pewien. Albo jestem, nie jestem.
0: No, przykro mi, tak? Raczej więcej już nie pogadamy.

0: ale tempo, ale prędkość.
1: Piano.
0: Podkręcamy tempo.
2: Szybka kasa.
0: Ja kocham wakacje. W skali 1 od 10 daję 11.
1: Mm-hmm. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem?
0: Jeżeli mogę sobie pływać w jeziorze i być rozebrana, to jestem szczęśliwa. Zobaczymy, co na to Mariusz. Nie na to, jak jestem rozebrana, tylko na tę pogodę.
1: Tak, tak. Wszyscy walczymy z upałami i każdy potrzebuje kasy, żeby trochę się ochłodzić.
3: Halo, halo.
0: Cześć, Mariusz. Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemano.
3: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: Właśnie wróciłem do domu i próbuję się schłodzić z tego cudownego skwaru, który dopadł mnie w samochodzie.
1: No to jest największy właśnie ból, jak klima nie działa. Ale nie uprzedzajmy faktów, Mariusz, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Meloradia?
3: Powiem szczerze tak, kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała. Aha. W międzyczasie niestety jeszcze trafiła się kolejna przygoda. Pompowałem supa i wybuchł. Także jak to mawiała kiedyś reklama, jest cudowny dzień, żeby umrzeć.
0: Ale Mariusz, czy ty jesteś fanem wakacji? Muszę wiedzieć.
3: Po dzisiejszym dniu mniejszym, ale wciąż jestem.
1: O, jak ja to dobrze rozumiem. Mariusz, ten dźwięk oznacza, że możesz już jechać, albo może w sumie lepiej będzie pójść, jak klima ci jeszcze nie działa, i wybierać z bankomatu szybką kasę od Melo.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ale że wybuchł sup?
1: Nie wiem, to ty się znasz na tych deskach.
0: No znam się, ale mi nigdy nie wybuchła deska.
1: No to najwyraźniej dobrze pompowałaś.
0: A Mariusz źle pompował?
1: No nie wiem.
0: Bez sensu. Meloradio.pl, tam się zgłaszamy po szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Win to teraz.

0: I can't wait.
1: Bob Sinclair.
0: Słuchajcie, no z małpą w czerwonym pracuje. Śmieje się ze mnie bez przerwy.
1: Ja się śmieję do ciebie, bo cię bardzo lubię. A w ogóle...
0: Nie. Dobrze, to za chwilę wrócimy. Kika złapie oddech.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Slej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No, klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
3: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta, no i Rihanna, która być może wyda album. Jest to coraz bardziej pewne. Who's that chick?
1: Już mówię od, tak od chyba roku. Pół roku to słyszę, no co najmniej.
0: Ale teraz chyba serio. Pod latarnią najciemniej, tak mówią, i wydaje mi się, że pewien pan uznał dokładnie to.
1: Tak, zgodnie z tą zasadą chciał uniknąć policji, ponieważ ukradł złoty łańcuszek od jubilera.
0: Ajajaj.
1: No i stwierdził, że przecież nikt nie będzie złodzieja szukał na komendzie policji.
0: Ale jest to żelazna logika.
1: No, niestety od razu jak tam wszedł, to ktoś go rozpoznał, bo już wcześniej kradł podobne rzeczy, no i tym razem się nie udało.
0: Może do 3 razy sztuka, tak?
1: Tak, może następnym razem schowa się w więzieniu. Tam w ogóle już go nie będą szukać.
0: Genialne. No przecież nie znajdą. Body talk, ale farbę.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Kochani, jeżeli planujecie pojechać pociągiem, to zmieńcie swoje plany.
1: No, lepiej nie.
2: No, może być z tym ciężko, tak. Przez upały są odwoływane połączenia, ale o tym więcej powiem w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
0: Mój pociąg podkręcił tempo i dotarłam na przykład, ale nie każdy ma takie szczęście.
1: Niestety.
0: A ten numer punktualnie u nas o 17:00.
3: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Co jest grane w Toruniu?
2: Kamil Bekier, zapraszam. W kinie Centrum w Toruniu trwa cykl Andrzej Wajda Dziedzictwo Mistrza, poświęcony twórczości jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. W czwartek o 18:00 zostanie pokazany film Popiół i Diament, a seans poprzedzi prelekcja. W ramach projektu odbywają się także spotkania edukacyjne oraz warsztaty filmowe. W Mediatece w Młynach można w wakacyjne środy korzystać z Go VR i specjalnej bieżni wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy mogą zwiedzać świat w Google Earth, grać w gry oraz doświadczać wirtualnej rzeczywistości. Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązuje karta biblioteczna. Na koniec polecamy wieczór z muzyką elektroniczną. W klubie Pers 4 lipca zagrają DJ-e Flo Rainer i The Mute z kolektywu Breakfam. Początek imprezy o 20:00. Organizatorzy zapowiadają klimat inspirowany formułą Boiler Room.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek, on the mic. Upał paraliżuje kolej. W całym kraju odwołano ponad 160 pociągów, a z jutrzejszego rozkładu jazdu PKP Intercity już odwoła 6 połączeń. Uważajcie na fałszywe mandaty z autostrady A4. Oszuści wysyłają SMS-y, w których informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, mówi Daniel Gryt z firmy, która zarządza autostradą.
5: Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
4: No bo oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. No i jeszcze podsumowanie fazy grupowej mundialu. Jak podaje FIFA, 72 mecze obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Ogromny sukces odniosła Afryka, która do fazy pucharowej zakwalifikowała 9 zespołów.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Słuchajcie, Freak Fight, tu jest 17:00 i w tej godzinie jak codziennie przyda się WhatsApp Meloradia.
3: I to będzie dzisiaj pytanie, które może pomóc nam w tych ciężkich dniach.
6: Mówisz? Mhm. Trzymam cię za słowo.

0: i Gabri Ponte w Melo Radio. Zapraszamy Was na WhatsAppa Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, bo mamy pytanie, co można robić na literę O w upały.
1: Ja bym powiedział, że można oszaleć od tego gorąca.
0: Można też oddychać, a nie.
1: To akurat nie można. Można okna wyklinać, że istnieją i wpuszczają nam ciepło do mieszkań.
0: Można robić, ojej, jak gorąco.
1: Co jeszcze można robić na literę O w upały? To jest pytanie do Was, a odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki od Was.

0: To Freak Fight. Freak
1: Co?
0: Fight, dostałam udaru, przepraszam. To Freak Fight.
1: Noście czapki.
0: Co można robić na literę O w upały? Marcin?
2: W upalne dni można się odwodnić, dlatego należy odpowiednio się nawadniać.
1: Oczywiście,
0: polać
1: zgadzamy się z tym.
0: Wodę.
1: Tak.
0: Wszystkim. A według Jakuba?
3: No jakby nie praca, można by się trochę poopier, a tą cudkę dzielać.
1: Ja bym się chętnie dzisiaj ochłodził trochę.
0: Czekamy na wiadomości od was, co można robić na literę O w upały. Najchętniej przyjmiemy z głosówki.
1: Tak jest.
0: WhatsApp Meloradia, odnośnik tam meloradio.pl.

0: Think About Us, Sony Fodera w Melo Radio. A Sony Fodera wiesz, gdzie wystąpi?
1: Czy to będzie Sunrise Festival?
0: Oczywiście, że tak, ale my najpierw sprawdzamy, co można robić na literę O w upały. I można... oblizać wąsa z potu, tak napisał nasz słuchacz.
1: Smaczna propozycja, to trochę tak jakby paluszki jeść, nie?
0: A drodzy wąsacze i nie tylko, my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Tak jest i już jutro, jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie mogli poszukać Moniki, która będzie miała dla was, no właśnie, coś wyjątkowego. Wszystkie szczegóły na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: piękne wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: O reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo. To Heaven, DJ Sami we Freak Fightzie i sprawdzamy, co można robić na literę O.
1: W upały. Tak, tak.
0: I co wymyśliłeś nowego?
1: Nowego nic, bo nie mogę myśleć w tym upale.
0: To może sprawdźmy.
1: Mam opóźnienie mózgu.
0: Co Dorota proponuje?
2: Na O, w upały, można owijać okrągłe okna obrusem, omijając otwory, przez które wpadają promienie słoneczne. Pozdrawiam serdecznie. Dorota z Kielc. Trzymajcie się tam, ozięble.
1: O, kurczę.
0: Ale to bardzo miło, ozięble?
1: Tak, w taką pogodę tylko w ten sposób się żegnamy.
0: Talk to you. Tak na... Chciałam powiedzieć rozgrzanie, ale niech będzie na oziębienie waszych serc. Another w Meloradiu.

0: Bledka, tańcz. A czy ty, Adrian, musisz marudzić, odkąd tu przyszedłeś?
1: Ale dlaczego ty mówisz, że marudzę? Śmieję się po
2: Nie
1: prostu.
2: Dość, że marudzi, to jeszcze ma klimatyzację w domu.
1: No przepraszam bardzo. No.
2: Skandal to jest.
1: Od wczoraj dostaję DM-y, że jestem złym człowiekiem, bo mam klimatyzację. Tak. Ja nie będę dokładnych cytatów podawał.
2: Przez ciebie planeta płonie.
1: Powiedziałem ci, bierz kota i przyjeźdź, to cię przekimam, no. Zapraszam, od 18 idę w Melo.
2: Myślałem, że wszystkich zapraszasz.
0: No, do siebie.
1: Weźcie coś do jedzenia i dobra.
0: Dobra. A już o 18 zagramy. Ja podam twój numer telefonu, żeby każdy.
2: Idę w Melo,
0: zadzwonić.
2: Intro zagramy.
1: Nie, no. No weźmy to tak troszkę. No, no loko. A faktycznie nie poznałem.
2: Idę w Melo.
1: Idę w Melo z klimatyzacją. Zapraszam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. I koniecznie sprawdźcie naszą super okazję na lato. Tylko teraz drugą tańszą sztukę wybranych lodów Grand kupicie za symboliczną złotówkę. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
4: Minuta do 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek z nami.
5: Jutro ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Rekordowa temperatura na Śnieżce na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano wczoraj blisko 26 stopni. No i jeszcze o tym, że Polacy coraz mniej boją się, że AI odbierze im pracę. Niepokój czuje tylko 13% pytanych. Saldeo Smart i Patryk Oleszczuk.
6: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI?
5: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest po prostu współpraca z AI.
4: Ja lubię AI. Nawet czasami piszę do AI.

0: Idev Melo.
1: No siemanko, jest 18 na zegarach, ja jestem Adi i cieszę się, że jesteśmy razem, bo po pierwsze się wyspałem, co mi się w ogóle rzadko zdarza, a po drugie dzisiaj w programie no bardzo dużo atrakcji, no bo będzie szansa na przepiękne zaproszenia na Sunrise Festival, ale to tylko jedna z niespodzianek, jakie przygotowałem. O reszcie jeszcze nie chcę powiedzieć, no bo lubię seriale i nie lubię spoilerów. Gordo, Renicone, Valti, Loco Loco, to na pewno usłyszymy w Kołobrzegu już 31 lipca.
0: Melo Radio. Idę

Dabdok związał z Ark i How Does It Feel w Meloradio. 8 minut po godzinie 18. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o urządzeniu w Malborku, które odnoszę wrażenie, że będzie znienawidzone przez 75% polskiego społeczeństwa, a to drugie, czyli to 25% mega się z tego ucieszy. Alok i Jungle.

Alan Walker i Faded w Melo Radio, 16 minut po godzinie 18. Niektórzy w Polsce poznali Alana między innymi dzięki tej nutce. No i powiedzieć, że się rozkochali w tym brzmieniu, to nic nie powiedzieć. A teraz Malbork, czyli tam, gdzie krzyżacy byli. No i są teraz tam, uwaga, marcepanomaty. Swoją drogą, strasznie trudne słowo. No i właśnie, robi to urządzenie ogromną furorę. Każdy teraz o tym gada na Instagramie i TikToku. A szczerze mówiąc, ja tak zacząłem kminić, to ja znam raptem chyba dwie osoby, które lubią marcepan. Jest to nieobecny dzisiaj Olek Pych, który sobie odpoczywa. No i mój szef. No, szef jest akurat w pracy, ale gdzieś przed momentem sobie wyskoczył. Słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki tego cuda, które możemy dostać, to tak, marcepanki wy, cukrze putrze, pistacja, kakao i skórka pomarańczowa. A ja jako antyfan marcepanu proponuję taką, wiecie co, nocną marcepanową prohibicję. Jakby coś, w Warszawie już to działa.

zamieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Capi Romeo i prawdziwy odlot. Fly High, 25 minut po 18. Idziemy w Melo razem. Poniedziałek. Słuchajcie, hit i to taki niezwykły. Patrzę, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych. 29 czerwca, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Tropików. I co by nie mówić, to my te tropiki mamy w Polsce tutaj i naprawdę się mocno sprawdziło. 39 stopni dzisiaj widziałem na termometrze. No było to masakryczne. Swoją drogą, ciekawe, ile u was było. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam, a raczej odsłucham. Dajcie głosówki.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Po reklamie.

Robin Schulz, nie mylić z Robin Hoodem, chociaż ten też się dzieli naprawdę fajnymi rzeczami, między innymi muzyką. Tu też Dennis Lloyd i Young Right Now w Melo. 20 minut do 19. Słuchajcie, mam dla was kolejny trend, tym razem wśród facetów. Dziewczyny, bądźcie czujne. Nazywa się to Lux Maxing i jest to dosłownie trend samodoskonalenia. Czyli mężczyźni, wiecie, traktują swoje ciało trochę jak projekt, wiecie, siłka i tym podobne. Bo generalnie chodzi o zwiększenie swojej atrakcyjności w tym aspekcie fizycznym, ale i na pewno trochę też tym psychicznym. No, ja muszę wam powiedzieć, że też trochę uległem. I nie, nie chodzi o siłkę. Po prostu polubiłem się z moim prysznicem. I to nie przez upał.

0: One Republic Alesso, ja If I Lose Myself w Meloradiu, sorry. Się zamyśliłem. Co by nie mówić, panowie tutaj mają przepiękną chemię. I to, co też trzeba powiedzieć na dzień dobry, to ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo udana. Ale Alesso kłania się na Tomorrowland, także z nim się będziemy widzieć i usłyszymy jego genialne muzyczne popisy. To będzie ekstra. Przeżycie na 100%, a muzycznie, jeśli chodzi o Melo, no to możecie mi wierzyć na słowo, że będzie fajnie i też festiwalowo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Mówię festiwalowo, bo za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypominam sobie Bieberczelle. Do dzisiaj lata po TikToku.

0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
3: Idziemy w Melo. 19 na zegarach. Siemano, Adi po tej stronie. Idziemy i to z klimatyzacją, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo na dworze cały czas gorąco. Słuchajcie, na antenie Melo Radia też się zrobi gorąco, bo będą niespodzianki, tak jak obiecywałem. No i powiem w ten sposób, bo to będzie zagadka. Pojawią się już niedługo rzeczy, które dadzą wam dużo radości, a tą rzeczą może być na przykład coś, co zaczyna się na literę W, a kończy na ejściówka. Wiem, jestem bardzo tajemniczy. Beauty and the Beat, od tego zaczynam, a wy bądźcie czujni, bo będzie grubo.
0: Melo Radio. Idę w

Coś jakoś... Coś czuję. Tylko... Czekaj, co? Czuję, że zaraz wydarzy się coś super.

0: Offenbach, Normal Jean Martin i Overdrive. 18 minut po 19. No, nutka, która bardzo dobrze brzmi.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to brzmi jeszcze lepiej. Słuchajcie, sprawa jest pilna. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Możecie tam być i mówię bardzo serio. Także się skupcie, bo to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobyć to jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Musicie, to znaczy, jeśli chcecie, nie? To luz jakby. Nie ma presji, jeśli macie czas, wiadomo, no to nagrać głosówkę i teraz tak. POV, wyobrażacie sobie, że jest jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot, wszystko. I co mówicie? Czekam na mocarnie wypasione głosowy, bo bez tego biletu nie ma.
1: Obudź lato.

0: Wyobraźcie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? Czekam na głosówki, bo macie szansę zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl i działajcie, bo no emocje są tutaj. Ja to się cykam. Do dzieła, serio. Pilne. Aż się programy mi się
1: Melo Radio Toruń.
0: Naprawiłem.

0: Kiedyś próbowałem to zagrać na grzebieniu, ale mi się nie udało. Lumix, Self-Aware w remiksie. No i fajnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No, pogoda ładna, zbliżamy się powoli do najbardziej energetycznych wydarzeń na świecie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Pytałem przed momentem, znaczy pytałem, stwierdziłem. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival, upał, jest gorąco, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? No i czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Michalina nagrała coś takiego.
2: Nie wiem, co mnie bardziej grzeje. Słońce czy ten sunrise'owy drop?
0: No właśnie, to jest trudne pytanie, Michalina, jakbyś spróbowała mi odpowiedzieć. Co cię bardziej grzeje? Siemano.
3: Cześć. No myślę, że line-up na piątek jest bardzo gorący.
0: No tak.
3: Mam nadzieję, że temperatury nie będą sięgały 40 stopni, tak jak teraz weekend. Więc odpowiedź jest prosta, no sunrise'owy drop.
0: Sunrise'owy drop, rozumiem. A to inaczej zapytam, czyli jakbyś hipotetycznie wygrała, to zaproszenie, to byś się jarała, czy...
3: Oczywiście, w piątek gra skuter, ja się wychowałam na skuterze, mój ojciec mnie tym katował, że tak powiem, w tamtych czasach, a teraz to po prostu jest miód dla uszu.
0: Słuchaj, to daj ojcu znać, bo mam chyba dobre wieści. To podwójne zaproszenie jest twoje!
3: Jezu, ekstra, dzięki wielkie!
0: Nie, to ja dziękuję. Michalina, baw się dobrze i obiecaj, że porobisz fajne foty, dobra?
3: Oczywiście, oznaczę was na Instagramie.
0: No i o to chodziło.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus.
1: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
2: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Po reklamie.

0: Bobo, Manuel. Somebody Dance With Me. No i Remedy oczywiście. Klasyka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No a my skoro mamy nowy tydzień, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zacząć od czegoś zupełnie nowego, czegoś bardzo świeżego i to wręcz bym powiedział, że ognistego, no bo przecież na termometrach tylko prawie 40 stopni, no to co stoi na przeszkodzie. A mówimy tutaj o fajnym projekcie muzycznym Nocy u Beaty, doskonale znane wam postaci z anteny Melo Radia. Piosenka nosi tytuł In the Fire i muszę wam powiedzieć, że jest mega wciągająca i jeżeli pod takim znakiem będą tegoroczne wakacje, no to powiem tak, ja się o muzę nie boję, bo dostaniemy naprawdę ogrom potężnego, dobrego brzmienia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
1: 20. Siemanko, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo przed nami jeszcze będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Obiecałem, że spotkamy się z tym Impalą, no i to rzeczywiście będzie. Dracula, i to w remiksie Jenny na sam początek. I mogę wam też obiecać, że połączymy się z ziomeczkami, którzy melozyną śmigają, chciałbym powiedzieć, że po całym świecie, ale z racji awarii nie jest to do końca możliwe. Gdzie są obecnie, co się popsuło, sprawdzimy już za chwilę.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Ok, Alfarben w Meloradio. No bo ciało też potrafi mówić czasami więcej niż usta. Ale to od okoliczności zależy. No a my teraz łączymy się z naszą Melozyną, czyli ekipą, która śmiga ładą w złą bolu. Ruszają nasi ludzie prawie po całym świecie. Adam, no weź powiedz po ludzku, jak wam idzie.
1: Witajcie, drodzy słuchacze, siema. Drogie słuchaczki. Z tej strony szaman ekipy Easy Trip. Trzeci dzień podróży i nie zgadniecie, oczywiście trzecia awaria. Ale dzięki odprawionym rytuałom i wsparciu mechaników daliśmy sobie radę. I aktualnie driftujemy po chorwackich górach w drodze do Maroka. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać zbiórkę dla dzieciaków, dla domów dziecka. Wsparcie psychologiczne dla nich, bardzo ważna rzecz. Bez was się nie uda i sam rajd nam nie pomoże, więc zachęcamy gorąco do wsparcia i trzymajcie za nas kciuki, żeby nie było czwartego dnia i czwartej awarii.
0: Nie no stary, no nie ma opcji. No trzymamy kciuki bardzo mocno, wszystkiego dobrego dla was. Naszą Melozynę możecie w ogóle zobaczyć na Instagramie Meloradia. Samą zbiórkę też oczywiście. Ja już się dołożyłem, także bądźmy dobrzy, bądźmy fajni i pomóżmy.

prawdziwy mrok. Adam Lambert, Ghost Town of Melo. Piszecie mi tu na WhatsAppie Melo Radia, że spać nie mogliście ostatnio. I się nie dziwię, bo jest bardzo gorąco oczywiście, ale to co powiecie na to, że dzisiaj w nocy będzie truskawkowa pełnia? Podobno będzie ten księżyc wyglądać inaczej, będzie bardziej czerwony. To ja zadaję inne pytanie. Kiedy będzie pomidorowy księżyc? Pomidorówka z rosołu wczoraj. Tak, wiem, to było suche. Mikola Strips, Car to Humble. To jest świetna nuta.

vã escolas, não. Sound aqui melodia para mim, que é do Melo. Pod kręcamy tempo. 19 minut do 21. Jutro szykuje się mega fajny, no i słoneczny wtorek, to na pewno. A dlaczego słoneczny? No bo Sunrise Festival! To wiadoma sprawa. Ale to, co wam chciałem powiedzieć, jutro nasza social media queen, czyli Monika Tyler, wyrusza tak naprawdę na miasto, czyli będzie śmigać po bawce i dawać wam opisy za pośrednictwem Insta Story, gdzie jest. I jeżeli uda wam się ją odnaleźć, no to będzie miała dla was wloty na Sunrise Festival. Dlatego obserwujcie uważnie naszego Instagrama. Kto jeszcze nie dał followa, to jest dobry moment, by to nadrobić. No i jeżeli akurat będziecie wiedzieć, gdzie jest, no to warto byłoby się wybrać, ruszyć te cztery litery, no i zgarnąć coś, co da wam przeżycie na całe życie. Do dzieła. Axwell, Whatever Turns You On, to też oczywiście myślę, że usłyszymy na Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Na zegarach 21, nie wiem kiedy to zleciało, ale naprawdę fajnie tu być z wami. Cieszę się, że zaczynamy nowy tydzień i kończymy powoli poniedziałek i to wszystko razem. Słuchajcie, w tej godzinie obiecuję, że zadbam o was muzycznie, żebyście mieli bardzo dobry wieczór. Może akurat korzystacie, wakacyjnie imprezujecie, no to złoży się idealnie. A swoją drogą, gdzie jesteście, co robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A ja gram Alesso Destiny, czyli to co będzie na tegorocznym Tomorrowland. Siemanko raz jeszcze, hejka!
0: Meloradio, idę w melo.

David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River, Angels Above Me w Melo Radio, 14 minut po 21. Słuchajcie, sezon na mówienie sobie tak trwa w najlepsze. I kosztuje to nie tylko nowożeńców, ale i tych, co chcą się z nimi bawić w tym szczególnym dniu. I tak się składa, że wiemy, jakie prezenty cieszą się szczególną popularnością młodych par. Słuchajcie, 74% ankietowanych stwierdziło, że najlepsza mimo wszystko jest klasyczna koperta. Oczywiście z zawartością. 41% uważa, że do koperty należy dodać jakiś drobny upominek, a z kolei 33% ankietowanych uważa, że po co ten prezencik? Koperta już wystarczy, dobrze?

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

United Nations, ja i na korytarz Melo Radio, 29 minut po 21. Niektórzy nie do końca wiedzą, o czym jest ten numer, ale jak się człowiek zagłębi, no to dowie się o tym, że korytarz no to jest między innymi walka z bykiem w Hiszpanii. No i Aino Corrida ma być dosłowną walką o miłość właśnie w kontekście nawiązania do tej, nazwijmy to, byczej bitwy. Tam też były różne nawiązania filmowe, jakaś produkcja z lat prawie 80. japońska, także to ma naprawdę dużo ukrytego sensu. Tak jak w sumie i to nagranie, bardzo świeże i nowe. Od Alana Walkera i Ava Max to Fate i powiem wam, że jest naprawdę sztos. Idę w

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 17 minut do 22. Bad Angel za nami, a my się przenosimy do Chorwacji, bo tam nasza melozyna i ekipa z Łombolu. Co tam się dzieje? Adam, chyba nie masz dobrych newsów, co?
1: Witamy wszystkich słuchaczy. Ostatnią audycję, która była paręnaście, parędziesiąt minut temu, zakończyliśmy mówiąc o tym, aby czwarty dzień nie okazał się kolejną awarią. Nie musieliśmy czekać do kolejnego dnia. Awaria nastąpiła szybciej. No, niestety silnik nie silnikuje, przestał zupełnie pracować. Jest duża szansa, że się niestety zatarł. Aktualnie czekam na lawetę do kempingu. Skąd będziemy myśleć w ogóle co dalej, ale jest bardzo duża szansa, że nasza złombolowa przygoda właśnie się skończyła. Tegoroczna złombolowa przygoda. I będziemy wracać powoli nawet do Polski, więc no zobaczymy. Będziemy jeszcze próbować zreanimować ten silnik.
0: No trzymam kciuki, informujcie co i jak, będziemy na bieżąco i przekażemy słuchaczom Meloradia. No trzymam kciuki, no byłoby fajnie, jakby się udało uratować. Co nami, już teraz.

I like to, Marlen Hofstadt w Meloradio. Podkręcamy tempo. Fajnie, bardzo fajnie to brzmi. I to delikatnie mówiąc oczywiście. Dzięki za dzisiaj, Adi z tej strony, kłaniam się nisko. Jutro melduję się z wami po godzinie 18. Idę w Melo. No idziemy i zaczarujemy ten wtorek. Sprawimy, że będzie naprawdę przepiękny. Siema!

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Po reklamie. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Elliott.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.